0: kwithi ene kunya ndawa tamumbi na tika munele na ende aileta kuguva matone yolo nandi nikana kwithi ene ndawa suni alikanesa na nia mina medudu na wawunes
1: makamidi kea
2: makamidi mei mauta omamu emi.